0: Dobrodošli u još jedan Light Motiv. S vama je ovoga puta Andreja Petrušić. Mene je toliko oduševio Bad Bunny na svojem Super Bowl halftime nastupu i morala sam podijeliti par najdražih pjesama s par njegovih albuma. Prve na redu pjesme su Titi me pregunto i onda Cafe con Ron.
1: Qué lindo te ese nene de Titi, mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas
2: titi,
1: novias tú tienes?
2: Titi, yo tengo como 3 novias en la escuela.
1: ¿Cómo es? Mira a ver, que te doy un chancletazo.

0: Ovo je Leitmotiv.
1: Leitmotiv.
0: Pozdrav svima. Dobrodošli u još jedan Leitmotiv. S vama je ovoga puta Andreja Petrušić. Mene je toliko oduševio Bad Bunny na svojem Super Bowl halftime nastupu i morala sam podijeliti par najdražih pjesama s par njegovih albuma. Prve na redu pjesme su Titi me pregunto i onda Cafe con Ron.
2: Qué lindo te ese nene de Titi, mira qué grande tú estás. Tú tienes muchas novias, ¿verdad? ¿Cuántas
3: titi,
2: novias tú tienes?
3: Titi, yo tengo como 3 novias en la escuela.
2: ¿Cómo es? Mira a ver, que te doy un chancletazo.